0: Gregor jest z wama. Frekvencija
1: 92,8 MHz. Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka,
2: Esperanza, Avenida de la Paz.